0: uważa udział w tego typu imprezach za bardzo polityczny.
1: Polska jest... Ja nie wiem. To jest też nowy program.